0: Радио «Рація». «Рація».
1: Пункт прийому громадян польського Абдусміна у Білостоку може перетворитися у сталое представництво. Про це йшла говорка під час зустрічі на юридичному факультеті університету у Білостоку. Сьогодні пункт працює у формі виязних дежурств у співпрацовників бюро уповноваженого по правах чоловіка. Поводле Абдусміна Мартіна В'йонцека, така форма підтримки користується великим попитом як серед громадян Польщі, так і серед інших іноземців, які живуть в Україні, у тим ліку громадян Білорусі.
2: Bo bardzo dużo ludzi przychodzi do zarówno biur pełnomocników terenowych, jak i do punktów przyjęć interesantów, których jest w tej chwili w całej Polsce 7, jak też do biura w Warszawie. Bardzo dużo ludzi przychodzi porozmawiać, bo ludzie potrzebują czasami nie tylko pomocy, ale też informacji, też wsparcia w tym przebrnięciu przez gąszcz przepisów, których przeciętny obywatel często dzisiaj nie jest w stanie zidentyfikować swojej sytuacji prawnej i praw, które mu przysługują, czy też obowiązków, jakie na nim ciążą. Jakby bardzo się cieszę, że doszło w grudniu 2024 roku do inauguracji naszej współpracy. Dostrzegam, że ta współpraca jest owocna i że dziesiątki, setki obywateli, którzy mieszkają tu w okolicach, korzystają ze wsparcia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. I jeszcze raz bardzo dziękuję za tę inicjatywę i za te słowa, które padły z ust pana marszałka i pana rektora. I obiecuję, że ja w tej chwili biurze rzecznika oprócz bieżącej sprawy zajmuje się porządkowaniem biurka. I obiecuję, że na tym biurku zostaną pewne rzeczy. I jedną z nich będzie ten list, który panowie mi przekazali, ten list intencyjny, który wręczę osobie, która mam nadzieję będzie od 24 lipca pełnić urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.
3: Падчас прэс-канферэнцыі польскі амбудсмен Марцін В'йонцек адзначыў, што далейшы лёс самой ініцыятывы, у тым ліку ў Беластоку, будзе залежаць ад рашэння новага кіраўніцтва, паколькі 23 ліпеня гэтага года завяршаецца яго кадэнцыя ў якасці польскага паўнаважанага па правах чалавека.
2: To jest decyzja organizacyjna i to jest decyzja, którą uważam, że byłoby mi niezręcznie podejmować, aby związywać mojego następcę pewnymi procedurami, jakie inicjuje wniosek o tego typu uchwałę. A zatem jestem zdania, że osoba odchodząca z urzędu powinna dokończyć pewne swoje starania i pewne sprawy, które są na wokandzie Rzecznika Praw Obywatelskich. Natomiast stworzenie Biura Pełnomocnika Terenowego jest bardzo dużym wyzwaniem od strony budżetowej i od strony organizacyjnej, bo ono wymaga odnalezienia środków, czy to w aktualnym budżecie rzecznika, czy wystąpienia do parlamentu o nowelizację ustawy budżetowej, czy też o uruchomienie środków w innej formule. Ona wymaga również podjęcia czynności o charakterze organizacyjnym. To powinien, decyzję w tej mierze powinien podjąć już mój następca.
3: Podczas prezkonferencji w Białymstoku stali się szmatkulturnego Podlasia. Żurnalistów osobliwie ciekawiło, jak polski ombudsman Marcin W'йонцек прокоментує некоторые заявы, якія прагучалі ў сейме Польшы 9 червеня ад пасла Януша Кавальскага, якія тычыліся працы іншаземцаў у дзяржаўнай адміністрацыі і закраналі правовое становішча украінцаў і беларусаў у Польшы. Odkazuje ombudsman Marcin W'йонцек.
2: Jeżeli taka czynność będzie i rzecznik otrzyma skargę na taką czynność, to wówczas tę sprawą się zajmie. Pan rektor w tych miłych słowach, które przedstawił na temat funkcjonowania biura rzecznika podczas mojej kadencji, powiedział, że bardzo się cieszę z tych słów, że pełniłem ten urząd w sposób niezależny od aktualnej polityki. I jednym z pryncypiów, jakie mi przyświecały przez ten czas i będą przyświecały do 23 lipca, jest to, że ja nie wchodzę w dyskusje polityczne i nie komentuję różnego rodzaju wystąpień polityków. Kompetencja Rzecznika Praw Obywatelskich polega na tym, że rzecznik się odnosi do spraw, które znajdują swój wyraz w dokumentach władzy publicznej, w czynnościach władzy publicznej i jeśli tego typu wątpliwość pojawiłaby się w takiej formule, to bym się do niej odniósł.
1: А черговий дежурний день пункту прийому громадян відбудеться сьогодні, 11 червня, з 10 до 15 години у кабінеті номер 119 на юридичному факультеті університету в Білостоку.

0: Радіо «Рація».
1: Раніця з рацією, вертаємося на Падаляшча. А Падаляшча відкриває нову сторінку для бізнесу, і гэта може закрануть кожного, хто думає про працю, експорт і будучыню регіона. У Падаляшскім воєводстві на фоні тяжкого сусідства з Білоруссю абміркавалі поширення програми підтримки експорту «Падаляшський центр експортера», каже маршалок Падаляшського воєводства Лукаш Прокорим.
2: Mówimy o naszym projekcie strategicznym Podlaskie Centrum Eksportera, które powstało właśnie z inicjatywy naszych podlaskich przedsiębiorców. Ten projekt był do tej pory dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W ramach przeglądu śródokresowego właśnie na wniosek izb przemysłowo-handlowych, klubów biznesu, klastrów, zrzeszeń przedsiębiorców zgłosiliśmy zmianę do starych priorytetów. To jest, szanowni Państwo, niezwykle ważne, bo spotykaliśmy się wielokrotnie, mówiliśmy o nowych priorytetach, tych związanych z obronnością, z bezpieczeństwem, tak zwanych priorytetów komisarza Rafaele Fito. Tu mówimy o starych priorytetach i w ramach tych priorytetów, właśnie dzięki tej argumentacji, którą nam przedsiębiorcy zgłosili, że ta sytuacja geopolityczna, która jest od nas niezależna, sąsiedztwo z Białorusią, trudne sąsiedztwo, sąsiedztwo z Ukrainą, do tego programu muszą być także zgłoszone duzi przedsiębiorcy. I właśnie Unia Europejska, Komisja Europejska zrobiła wyjątek dla naszego regionu i w starych priorytetach pozwoliła korzystać z tych środków europejskich właśnie dużym przedsiębiorcom. A tutaj mówimy o tak zwanych grupach small mid-caps, czyli do 500 pracowników oraz mid-caps do 3000 pracowników, co powoduje, że ten program Podlaskie Centrum Eksportera obejmie wszystkich przedsiębiorców działających w województwie podlaskim. W tym jeszcze miesiącu Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ogłosi nabory na wyjazdy dla naszych podlaskich przedsiębiorców. Będzie można uzyskać do 120 tysięcy na wyjazd, maksymalnie 65% wartości całego wyjazdu, ale to pokazuje się Państwu, jak współdziałanie województwa, strony gospodarczej, Urzędu Marszałkowskiego pozwala zmieniać naszą rzeczywistość i cieszę się, że od tego momentu w wyniku tych działań nasi duzi przedsiębiorcy, czyli cała grupa przedsiębiorców naszego województwa, najwięksi pracodawcy będą mogli również korzystać z funduszy europejskich w ramach Podlaskiego Centrum Eksportera.
3: Віце-президент Падляшського клубу бізнесу Яцек Романовський підкреслив, що поширення можливостей з'являється добрим відказом на реальні виклики, з яким стикається регіон, у тому числі про ситуацію на межі з Білоруссю, і розповів про ближайші експортні плани своєї супольності.
4: Як найбільше ми з цього задоволені. Позостало нам тільки то, щоб ті фірми поінформувати і захочити до виїздів. А ті виїзди, насправді, заповідаємося файні в цьому році, бо приготовуємо місію вже в вересні до Нігерії. I to jest branża technologiczna i w grudniu planujemy wyjazd do Wietnamu lub do Dubaju. I Wietnam to już jest branża przemysłowa, więc mamy sporo firm z branży przemysłowej. No i to jest fajny kierunek azjatycki, bo to jest kierunek rozwojowy.
3: У свою чергу представник бізнес-супольності у регіоні Падляшча Войцех Дембовський підкреслив, що поширення програми з'являється критично важним для місцевих компаній, які за останні роки у виніку міграційного кризису з Білорусі працюють в нестабільних умовах і вимушені переорієнтувати свою експортну діяльність.
5: Jako obywatel, jako urodzony na Podlasiu, każda złotówka wydawana na eksport, na wsparcie tego eksportu, na internacjonalizację, to wsparcie naszego regionu. I z drugiej strony niwelowanie wszelkich barier uniemożliwiających aplikowanie każdej firmie, to dobry kierunek. Mamy do czynienia tutaj już z kolejnym krokiem, bo również były wcześniej ograniczenia związane z jednokrotną aplikacją i one również zostały zniwelowane. Cieszę się z takich rozwiązań, bo one na pewno będą sprzyjały i branży spożywczej, i każdej innej, która zainteresowana jest internacjonalizacją, a to w dzisiejszej naszej geopolitycznej sytuacji na pewno jest nowy obieg krwi dla naszego województwa. I takich działań na potrzeba tylko więcej. Nie istnieje pytanie czy, tylko na ile jeszcze powinniśmy w internacjonalizację naszych przedsiębiorstw inwestować.
1: Програма «Падляшський центр експортера» тепер буде доступна не тільки для малих і середніх підприємств, але так само для буйних компаній. Перший набор заявок стартує 22 червня і протягнеться до 22 липня.